Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie? Jak rozpoznać ludzi?

Wszystkim, choć te nogory dobrze znam, nie? I wiem, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Chrystus Pan posyła uczniów, przekazuje im misję głoszenia Jego nauki. Zauważmy jednak, że mówi wcześniej: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zadania, które są do zrealizowania na Bożym żniwie, są niezwykle ogromne. Dlatego Pan wzywa uczniów do modlitwy, do prośby o żniwiarzy. Wezwanie do modlitwy, które jest i dziś aktualne. Dlatego musimy w naszej modlitwie pamiętać także i o tej prośbie, którą byśmy kierowali do Boga, o nowe, liczne, gorliwe powołania do tego, by pełnić Jego służbę w Kościele Świętym. Trzeba też prosić za powołanych, prosić o szczególne wsparcie dla każdego z tych, których Pan już powołał, którzy różne zadania realizują je i dla Bożej chwały, i dla pożytku bliskich, dla pożytku braci i sióstr, pośród których też swoją posługę realizują.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
2: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, przeżywamy miesiąc czerwiec. Miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przeżywamy w tym czasie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która następuje, jak wiemy, po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, ale cały ten miesiąc, wszystkie jego dni są szczególnie poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszych domach, w naszych kościołach odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Częściej również mają miejsce adoracje Pana Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. I często tym naszym adoracjom towarzyszy kontemplacja czy głośne odmawianie kolejnych wezwań z przepięknej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Moi drodzy, Najświętsze Serce Jezusa, tak często mówimy. Dlaczego to serce jest najświętsze? Ono jest najświętsze, bo jest to serce Syna Bożego, serce Boga samego, a w tym sercu jest tylko miłość. Tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 19, bok Chrystusowy został przebity włócznią i z tego boku wypłynęła krew i woda. Najświętsze serce Jezusa jest źródłem łask. Przebite serce Chrystusowe jest dla świata źródłem nadziei. O tym bardzo mocno, bardzo pięknie i głęboko mówią mistycy. Takie jest przesłanie obrazu Bożego Miłosierdzia, tego wspaniałego wizerunku, który świat otrzymał przez wstawiennictwo, przez pośrednictwo świętej siostry Faustyny. I wiele moglibyśmy tutaj przytaczać przepięknych wypowiedzi ojców Kościoła, papieży, które są poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Drodzy Państwo, w świetle Pisma Świętego serce to centrum osoby, to jakby najgłębszy, najbardziej intymny, tak możemy powiedzieć, zakątek naszego istnienia i też istnienia samego Boga. A serce Jezusa, to wyrażenie, jak podkreśla ojciec święty Franciszek, to kontemplacja całego Chrystusa. Syn Boży, który stał się człowiekiem, Syn Boży, który pozwolił się przebić za nasze grzechy. I dlatego w świetle Pisma Świętego wyrażenie serce Jezusa oznacza misterium Chrystusa, w ogóle całe Jego istnienie, Jego osobę, rozumianą najgłębiej i istotowo. Serce Jezusa to Chrystus, Słowo wcielone i zbawiające w Duchu Świętym. Słowo istotowo złączone z nieskończoną miłością bosko-ludzką do Ojca i do ludzi jako swoich braci. Chciałbym, drodzy Państwo, przytoczyć tutaj kilka słów z przepięknej refleksji, którą wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki czciciel serca Jezusowego. I te słowa wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski 6 czerwca 1999 roku w Elblągu. Ojciec Święty mówił tak. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym sercu i przez to serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan. Plan zbawienia świata, a jest to plan miłości. Drodzy Państwo, tak jak zawsze, kiedy mówimy o Panu Jezusie, tak również jest, kiedy mówimy o Jego sercu, sięgamy do Pisma Świętego, sięgamy zwłaszcza do Ewangelii. Moglibyśmy przytoczyć tutaj kilka pięknych tekstów, ale skupmy się tylko na jednym, na tym najbardziej znanym i ciągle tekstem, który warto jest powtarzać, do którego warto jest wracać. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety 27 do 30. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, w tych przepięknych słowach Pana Jezusa znajdujemy trzy imperatywy, trzy prośby i jedną niezwykłą obietnicę. Czego Pan Jezus od nas żąda, czego od nas chce? Przede wszystkim mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Drodzy Państwo, do Najświętszego Serca Jezusa, czyli do Jezusa samego, trzeba po prostu przyjść. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej ucieka od Boga. Żyjemy w świecie, w którym Bóg, nie wiedzieć dlaczego, stał się, tak myśli wielu ludzi, stał się ich wrogiem, stał się ich przeciwnikiem. I często współczesne hasła

na to doprecyzowanie w słowach Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Drodzy Państwo, właśnie wtedy, kiedy życie jest trudne, właśnie wtedy, kiedy na horyzoncie naszego życia piętrzą się trudności, cierpienie, właśnie wtedy jeszcze bardziej Jezus mówi, trzeba do Niego przyjść. Tak jak człowiek, który jest spragniony, jeszcze bardziej szuka wody. Jeszcze bardziej szuka tego miejsca, w którym mógłby się wreszcie odświeżyć, mógłby napełnić się czystą wodą, aby dalej iść. Te słowa, przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie wszyscy, a więc bez wyjątku, przywodzą na myśl odpowiedź świętego Piotra, którą czytamy w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Pan Jezus po rozmnożeniu chleba zaczął mówić o chlebie życia, mówił o Eucharystii, kiedy ludzie, nie rozumiejąc tego, co do nich mówił, zaczęli od Niego odchodzić, pyta się wtedy Piotra, wy też chcecie odejść? Tak zapytał Piotra i pozostałych apostołów. I wtedy Piotr mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A więc, drodzy radiosłuchacze, przyjść do Jezusowego serca, przyjść do Jezusa, pokrzepić się Jego obecnością, nie uciekać od Niego. Kult serca Jezusowego to przede wszystkim to pierwsze i podstawowe wezwanie, ten pierwszy i podstawowy warunek, przyjść do Jezusa. I dalej Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie. Co to znaczy wziąć jarzmo Jezusa? Jarzmo Jezusa to znaczy wziąć Jego Słowo, wziąć Jego Ewangelię, wziąć Jego prawo miłości. Jarzmo, jak wiemy, to część uprzęży woła, który pracował, zwierzęcia pociągowego, które w taki sposób musiało być, że tak powiem, ubrane, żeby mogło ciągnąć za sobą narzędzie rolnicze, pług czy coś innego. I potrzebne były solidne plecy, ale też solidna uprząż, aby cały ten ciężar, który trzeba było ciągnąć, można było rzeczywiście skutecznie ciągnąć tak, aby praca przyniosła skutek. Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie. Tym słodkim jarzmem Jezusa jest Jego Słowo, są Jego przykazania, jest Jego styl życia, jest przede wszystkim Jego przykład życia. Kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje ofiaruje za swoich przyjaciół. Kto przede wszystkim jest tym, który ofiarował swoje życie za przyjaciół? Jest On sam. A więc jeżeli chcemy pójść za Jezusem, jeżeli chcemy naprawdę wejść w tę najgłębszą komunię z Jego sercem i w Jego sercu się odnaleźć, to musimy również to nasze życiowe jarzmo podjąć. A więc, drodzy Państwo, jarzmo naszego powołania, czy to kapłańskiego, czy małżeńskiego, czy rodzicielskiego, czy jakiegokolwiek innego powołania, po prostu przyjąć na siebie życie z taką głęboką ufnością, że to życie może przynieść owoc, że to życie może naprawdę być pięknym darem. Przyjść do Jezusa i wziąć Jego jarzmo, Jego prawo, Jego miłość, Jego sposób bycia, Jego sposób mówienia, Jego sposób myślenia, wziąć to wszystko na siebie. A więc stać się niejako tym alter Christus w świecie, być tym, który w jakiś sposób ukazuje Ewangelię Jezusa konkretnie przetłumaczoną na konkretne gesty, na konkretne życie każdego z nas. I wreszcie to trzecie zdanie, ten trzeci imperatyw i uczcie się ode mnie, uczyć się od Jezusa. Drodzy Państwo, w języku greckim czytamy takie piękne sformułowanie kai macete ap emu. Macete ap emu. W języku greckim słowo uczeń mówi się macetes, czasownik macete. Co to znaczy uczyć się od Jezusa?
To znaczy postawić Jezusa w centrum was.

0: życia i powiedzieć: Ty jesteś moim mistrzem. Kiedy czytamy Ewangelię, to zwracamy uwagę na to, że bardzo często uczniowie Jezusa, ale też ci, którzy za Nim nie chodzili, a nawet Jego przeciwnicy, mówili do Niego: nauczycielu, rabbi. Zdarzało się, że to słowo rabbi, nauczycielu, mistrzu miało taki wydźwięk ironiczny, czy wręcz było pewnym wyzwaniem dla Jezusa, jakby kpiną w pewnym sensie. Kiedy podczas procesu uderzają Jezusa w policzki, kiedy Go znieważają, mówią: rabbi, zgadnij, kto Cię uderzył. Ale generalnie to słowo rabbi odnosiło się do Jezusa, w którym uznawano Jego autorytet mistrza. Drodzy Państwo, uczyć się od Jezusa, uznać Jezusa jako swojego mistrza, uznać Jezusa jako kryterium swoich czynów, uznać Jezusa jako tego, od którego ciągle i ciągle możemy się uczyć. To bardzo ważne dzisiaj. Dzisiaj w świecie mamy tylu nauczycieli, jest tylu, tak często się mówi, fałszywych proroków, tyle fałszywych wzorców. Uczyć się od Jezusa. Przychodzą na myśl słowa, które zostały wypowiedziane przez samego Boga na Górze Przemienienia. Kiedy apostołowie, którzy byli razem z Jezusem, Jakub, Jan i Piotr, usłyszeli na Wysokiej Górze słowa: Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. A zatem, drodzy Państwo, czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjść do Jezusa, wziąć jarzmo Jezusa na siebie, to znaczy również uczyć się od Niego. Te trzy czasowniki, te trzy imperatywy tworzą autentyczny program naszego życia. Przyjść do Jezusa, wziąć Jego jarzmo na siebie i uczyć się od Niego. I dlaczego to wszystko? W wersecie 29 wspomnianej Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 11 mamy motywację. Bo jestem cichy i pokorny sercem. To wezwanie jest nam dobrze znane z nabożeństw czerwcowych, z nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca, mówimy: uczyń serca nasze według serca Twego. A więc to, czego Jezus od nas żąda, te Jego wymagania wobec nas, to przyjdźcie, to uczcie się i to weźcie moje jarzmo, to wynika z faktu, że On jest cichy i pokorny serce. Nie narzuca nam niczego. Nie zmusza nas do niczego. Nie grozi, ani w żaden sposób nas do tego nie zmusza. On po prostu chce naszego dobra, chce naszego autentycznego szczęścia. To dlatego mówi do nas: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, czyli godny jestem, aby mi zaufano, bo ja, wasz Jezus, wasz mistrz, chcę naprawdę waszego dobra. I co jest tego skutkiem? Co jest, drodzy Państwo, jakby owocem tej postawy? Te piękne sformułowania również, które znajdujemy w tym tekście. A ja was pokrzepię, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, kto z nas nie szuka ukojenia? Kto z nas nie szuka pokrzepienia? Kto z nas nie szuka pokoju serca? Jezus mówi dzisiaj do nas: jeżeli przyjdziesz do mnie, jeżeli weźmiesz moje jarzmo na siebie, jeżeli naprawdę będziesz się ode mnie uczył, to znajdziesz ukojenie, znajdziesz pokrzepienie, znajdziesz prawdziwe, autentyczne szczęście. Tak jak święty Jan Paweł II mówił we wspomnianym już dzisiaj cytacie: wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie i o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swoim sercu. I przez to serce wyraził. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały Boży plan. Drodzy radiosłuchacze, niech to serce Jezusowe będzie dla nas ukojeniem, będzie dla nas pokrzepieniem. Tego sobie i Wam z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Szczęść Boże i do usłyszenia.
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew, aby ratować zdrowie i życie innych. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, aby uhonorować dawców i promować regularne, dobrowolne oddawanie krwi. Wielu dawców oddaje krew regularnie po kilku razy w roku, podkreślał podczas uroczystej gali z udziałem honorowych dawców wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
2: Myślimy o krwi popularnie, że to jest płyn, ale to jest też tkanka. My nazywamy to medycznie tkanką, więc oddajemy kawałek siebie po to, żeby pomóc innemu człowiekowi, tak, żeby mógł być operowany chociażby, żeby mógł mieć podaną kolejny kurs, na przykład chemioterapii czy radioterapii, czy po wypadku, żeby przeżył uraz, który był w czasie wypadku doznał. I to jest najważniejsza rzecz, że jesteśmy w stanie, jak widać, że z roku na rok ta liczba wzrasta i coraz więcej osób chce się dzielić.
1: Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk zaznaczył, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka, nie można jej wyprodukować.
3: W przypadku wspomnianych wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe. To jest 20 jednostek. To pokazuje, że pomimo tych rozwiązań medycyny, no to krew jest absolutnie potrzebna, żeby ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.
1: Klub honorowych dawców krwi Prażmowska Krwinka został założony jesienią ubiegłego roku i ma już parę udanych akcji w swoim rejonie, mówi Jacek Biernacki, który oddał honorowo 50 litrów krwi. Posłuchajmy.
4: Przez kilkanaście lat czynnie działałem w klubie w Warszawie. Przeprowadziłem się w rejony miejscowości Prażmów i mi tego brakowało. Nie mogłem jeździć do Warszawy, bo było za daleko. Zauważyłem, że czegoś takiego nie ma na terenie gminy. Po porozumieniu się z urzędem gminy oraz po znalezieniu chętnych członków otworzyliśmy już. Do tej pory zorganizowaliśmy od tamtego roku, od października, 4 akcje krwiodawstwa.
1: Narodowe Centrum Krwi apeluje do dawców o sprawdzanie stanów magazynowych na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Chodzi o zaplanowanie oddania krwi przed wyjazdem na urlop, a jednocześnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Magazynowanie krwi ma swoje ograniczenia czasowe. Stacje krwiodawstwa w całej Polsce, więc tak jak mówimy, apelują o oddawanie krwi. Apel ma związek ze zbliżającymi się wakacjami. Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi imienia Tadeusza Marciniaka, Małgorzata Meder, wyjaśnia, że w wakacje liczba wypadków jest największa, zapotrzebowanie na krew rośnie.
5: Przed wakacjami zachęcam, żeby wszyscy oddawali krew, bo krwiodawcy również podróżują, wyjeżdżają za granicę, a w zależności gdzie polecą, pojadą, to nie zawsze mogą wrócić i od razu oddać krew, tylko mają kadencję na odczekanie. U nas nie ma strachu, nie ma lęków, mi to obalamy, jak ktoś się bardzo boi igieł, to ja zawsze mówię, że potrzymam za rękę i na mnie w oczy niech patrzy.
1: Z okazji 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku w czwartek we Wrocławiu krew można było oddać w mobilnych punktach. W ciągu kilku godzin zrobiły to 44 osoba, więc sprawdźmy, jak to na Dolnym Śląsku wyglądało.
6: Ta krew ratuje życie innym osobom, nic mnie to nie kosztuje. Korzyści, jakie z tego płyną, społeczne, są bezcenne. Jest dużo akcji plenerowych, więc to już w ogóle jest ogromna wygoda, bo nawet czas oczekiwania na takich eventach jest krótszy. Nas też dotyczą choroby różne i może się okazać, że będziemy tej krwi potrzebować. Od tego będzie zależało nasze życie.
7: To będzie mój czwarty raz, jeśli wszystko się uda. No zdarzają się te wypadki, krew jest potrzebna po prostu w każdym momencie.
1: W tej chwili najbardziej potrzebna jest krew z grupy minus. Dekors, później Edyta Bartosiewicz na antenie Radia Nadzieja. Coraz bliżej godzina 12. Wtedy przeniesiemy się do Sanktuarium Maryjnego w Małym Płocku i stamtąd planujemy transmitować mszę świętą. Ja nazywam się Hubert Chojnowski i pozostanę z Państwem do godziny 15.30.

0: The Chorus, na antenie Radia Nadzieja. 11:51, w samo południe, przypomnę, przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku i stamtąd transmitować będziemy mszę świętą przed paroma chwilami. Natomiast mówiliśmy o tym, że Narodowe Centrum Krwi apeluje do dawców o sprawdzanie stanów magazynowych na stronach internetowych regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo chodzi o zaplanowanie oddania krwi przed wyjazdem na urlop, a jednocześnie wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna, a więc o tym mówiliśmy teraz też w kontekście zbliżających się pomału wakacji. Jedna osoba utonęła w Polsce w ciągu minionej doby, od kwietnia, dokładnie od 1 kwietnia, natomiast doszło w sumie do 44 utonięć. Policja przypomina, że woda to żywioł, chwila nieuwagi może skończyć się tragedią, dlatego funkcjonariusze i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk. Jak mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, kąpiele w rzekach czy gliniankach mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy nie zna się danego miejsca.
1: Jeśli poczujemy potrzebę wykąpania się, to od razu jedźmy na kąpielisko strzeżone, na plażę strzeżoną. Mamy ich bardzo dużo. Możemy korzystać z serwisu kąpielowego ze strony internetowej i tam wyszukiwać kąpieliska, wszystkie dane, kiedy kąpielisko jest otwarte, czyli wtedy, kiedy ratownicy przebywają na kąpielisku. Tam wtedy mamy wodę sprawdzoną, mamy dno sprawdzone, możemy czuć się bezpiecznie.
0: Robert Rodziewicz z Legionowskiego WOPR przypomina, że na Mazowszu niebezpieczne kąpieliska są oznakowane tak zwanymi czarnymi punktami. Posłuchajmy.
2: Działa na wyobraźnię. Czarny punkt to jest takie miejsce, gdzie albo ktoś stracił życie, albo był wypadek, albo często policja czy ratownicy interweniują, żeby zapobiec tragedii. Czarne punkty mają taki aspekt głównie edukacyjny, taki straszak trochę.
0: Ratownik WOPR przypomina też o potrzebie zadbania o kondycję fizyczną przed aktywnym, intensywnym wypoczynkiem nad wodą.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: Edyta Bartosiewicz, utwór Zegar. Zaglądamy na murawy, na stadiony piłkarskich mistrzostw świata. Brazylia zremisowała w New Jersey z Marokiem 1-1 w meczu grupy C właśnie piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W innym spotkaniu tej grupy Szkocja pokonała Haiti 1-0. Obie drużyny wróciły na mundial po wielu latach nieobecności. Szkoci czekali na występ na Mistrzostwach Świata od 28 lat, a Haitańczycy od 1974 roku. I jeszcze grupa D. Australia pokonała Vancouver, Turcję 2-0. Dla Australii to drugie w historii tak udane rozpoczęcie mundialu. Do tej pory tylko w 2006 roku w Niemczech Australijczycy zaczęli od zwycięstwa. No a inne spotkanie tej grupy odbyło się już w nocy z piątku na sobotę w Los Angeles. Współgospodarze turnieju Amerykanie pokonali Paragwajczyków 4-1. Za chwilę południe, za chwilę więc przeniesiemy się do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku, skąd transmitować będziemy mszę święcą. Tą zachęcam więc do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal rozgłośni diecezji łomżyńskiej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Jako lud Boży gromadzimy się w Dzień Pański na sprawowaniu Najświętszej Eucharystii, aby karmić się Bożym Słowem i ciałem Chrystusa Pana. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy uroczystość rocznicy intronizacji Najświętszemu Sercu Jezusowemu parafii i gminy. Było to dokładnie 14 czerwca 2017 roku. Dziękujemy Panu Bogu za ten doniosły akt, który powtórzyliśmy na liturgii na mszy świętej o godzinie 10. Dzisiaj również wprowadzamy do naszej wspólnoty średniowieczne relikwie świętego Antoniego z Padwy, stąd wystawiona figura świętego, zapalona świeca, którą przywiozłem z Padwy, z bazyliki świętego Antoniego i wystawiony relikwiarz z relikwiami pierwszego stopnia tego wielkiego świętego. I po trzecie, celebrujemy dzisiaj uroczystości strażackie, Dzień Strażaka. Witam wszystkich zaproszonych gości według funkcji sprawowanych. Witam przede wszystkim strażaków, poczty sztandarowe. To dzisiaj wasz dzień i wasze święto. Niech święty Florian oręduje za wami przed tronem Bożym. Tę mszę świętą razem z naszymi radiosłuchaczami diecezjalnego Radia Nadzieja, które to poszerza nasze uczestnictwo przez obecnych przy radioodbiornikach wiernych z całej naszej diecezji. Pozdrawiamy was serdecznie, drodzy radiosłuchacze, z naszego maryjnego małopłockiego sanktuarium. Niech Maryja, Matka Pocieszenia i Nadziei, z cudownego wizerunku wejrzy na nasze święte zgromadzenie i na intencje, które z serca, z jego głębi składamy na tym niedzielnym, eucharystycznym ołtarzu Chrystusa Pana. Tę mszę świętą, jej owoce ofiarujemy w intencji zmarłych za święte pamięci Jadwigę i Tadeusza Obryckich, polecanych we mszy gregoriańskiej, za święte pamięci Kaliksta Popkowskiego w 18. rocznicę śmierci, całą rodzinę Popkowskich i główna nasza intencja o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Małego Płocka i z Kątów z racji poświęcenia nowych wozów strażackich. Przepraszajmy teraz dobrego Boga za grzechy nasze i prośmy Go o zmiłowanie nad nami, abyśmy czystym i pokornym sercem przystąpili do sprawowania tej przenajświętszej ofiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. I Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością spośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto słowo Boże.

0: za wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, który go zdradził. Tych to 12 wybrał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźmy. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy strażacy, tyle przeżyć dostarczył nam święty Kościół w ostatnim czasie. Boże ciało, oktawa, ostatni nieszpór, uroczystość serca Jezusa, niepokalanego serca Maryi i noc wynagrodzenia w naszym sanktuarium. Zresztą przez cały czerwiec zachwycamy się sercem, ale nie swoim, ale sercem naszego Boga. Eucharystia to przecież serce Jezusa, jak mówią nam cuda eucharystyczne. Nikt nas nie kocha tak jak Bóg. Jego miłość jest bezgraniczna, bezinteresowna. Bóg daje nam swoje serce i tego samego oczekuje w zamian. Serce jest ulubionym miejscem przebywania Pana Boga. Serce, jak mówi nauka, ma 5-krotnie większe pole magnetyczne niż mózg. Serce ma swoją pamięć. Zapamiętuje uczucia przyjemne, a przykre jeszcze bardziej. Zupełnie odwrotnie niż Bóg, który zło przebacza, bo jest miłosierny. I dzisiaj prosimy Pana Boga z pokorą serc naszych, aby uczynił serca nasze według serca swego, jak codziennie śpiewamy w litanii. A jakie jest to serce Boże, ciche i pokorne? Póki co ani cisi, ani pokorni nie jesteśmy. Mieczysław Fok tak śpiewał o sercu. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce w życiu najcudowniejszy skarb. Serce miłości hymn, co w słońce wzlata. To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Serce gorący wiecznie w piersiach ogień. Serce najcudowniejszy w życiu skarb. Serce to czyjeś imię takie drogie, to szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł. I tak jest rzeczywiście. Boże serce niebo ze ziemią połączyło. To serce, to miłość Boga sprawiła, że Syn stał się człowiekiem i z miłości za nas oddał nam swoje życie. Dlatego prośmy dzisiaj, abyśmy byli ludźmi serca, a nie rozumu. Abyśmy kierowali się bardziej sercem, kochającym sercem, niż wyrachowanym umysłem. Abyśmy nie byli lodowaci, abyśmy, jak mówi polski przymiotnik, byli serdeczni, to znaczy tacy jak magnes, który przyciąga innych do siebie. I tak jest, że na drogach swojego życia spotykamy różnych ludzi. Z jednymi chciałoby się przebywać godzinami, a nawet zamieszkać, bo są tacy serdeczni, tacy ciepli, a rozmowa z innymi męczy nas po paru minutach, bo nie wiemy, o co im chodzi. Kochani moi, dzisiaj dziękujemy opatrzności Bożej w naszym małopłockim sanktuarium za święty akt intronizacji parafii i gminy Najświętszemu Sercu Bożemu. Było to dokładnie 9 lat temu, 14 czerwca 2017 roku, gdzie przypominamy o złożonych przed Bogiem obietnicach. Niektóre z nich czytaliśmy publicznie na poprzedniej liturgii. Dziękujemy za naszą parafialną wspólnotę intronizacji, która przez prawie 13 lat gromadzi się w każdą środę, aby uwielbiać Boga, aby orędować za nami. To jest wielka modlitewna oręż dla nas. To jest broń, to jest tarcza, która chroni nas od złego. Dziękujemy za noc wynagrodzenia, za grzechy ciężkie parafian, za tę noc, która wpisuje się na stałe w kalendarz duszpasterski naszej parafii. Siostry i bracia, Milejczyce, dzisiaj to słowo jest odmieniane przez wszystkie przypadki w całej Polsce. To już sanktuarium, pierwsze w Polsce z serca Jezusa, dobrego pasterza. Najstarszy obraz serca Jezusa w Europie. Jeszcze zanim święta Małgorzata Alacoque miała mistyczne wizje w podparyskim Paralemonial, ten obraz już był. Najpierw w katedrze w Drohiczynie, a potem w Milejczycach. Otwarte serce Jezusa. Jezus na nas patrzy bardziej niż my na Niego. To tak jak u nas z Maryją. Ona, nasza małopłocka matka pocieszycielka, cały czas na nas patrzy bardziej niż my na nią. Ona ma nas na oku jako kochająca matka. Owca na ramionach Jezusa Milejczyckiego jest naszej podlaskiej rasy wrzosówka. Ma ludzkie oczy, bo to nas dźwiga Jezus. To o nas chodzi, nie o zwierzęta. Pan Jezus nie zajmuje się zwierzątkami jak niektórzy ludzie, którzy bardziej kochają zwierzątka, aniżeli swoich bliskich w rodzinie. Taka zwierzęca etyka i zwierzęca miłość. Owca jest brudna. To również tak jak z nami. Często jesteśmy brudni przez grzech. Wszystko z powodu miłości. Jezus nie brzydzi się grzeszników. Jezus nas kocha i niesie na ramionach nas przez życie. Iskra z Milejczyc, która zapaliła całą Polskę i nie tylko. Bogu niech będą dzięki, że już w tym tygodniu ruszamy tam z naszą parafialną pielgrzymką. Dzisiaj chcę również wspomnieć o innym sercu, człowieku serca i jego serdecznym dziele. Ojciec Święty Leon XIV w tym tygodniu z podróżą apostolską udał się do katolickiej Hiszpanii. Poświęcił Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, która jest zaprojektowana przez modlitwę serca. Antonio Gaudi, bo o nim mowa, to święty architekt. To architekci mogą być święci? Możemy się pytać. Tak, mogą. To rolnik może być świętym? Może. To lekarz może zostać świętym? Może. Świętość nie jest zarezerwowana tylko dla duchownych. Antonio Gaudi cały swój majątek przekazał kościołowi i biednym. Codziennie przez kilka godzin adorował Najświętszy Sakrament. To tam powstał projekt bazyliki. Nie w biurze architektonicznym, ale przed Najświętszym Sakramentem. Najwyższy kościół świata. 172,5 metra. Jak to wygląda chociażby w porównaniu z naszą małopłocką świątynią, która ma zaledwie 40 metrów wysokości? Mógł być wyższy, ale Gaudi powiedział, że dzieła ludzkie nie mogą przewyższać dzieł samego Boga. Obok, w Barcelonie, znajduje się wzgórze mierzące 173 metry. Bazylika Gaudiego jest o pół metra niższa. Wielka pokora, pokora wielkiego człowieka. Bazylikę budowano przez 144 lata, od 1882 roku aż do teraz. 18 wież. Każda poświęcona jest różnym tajemnicom naszej wiary. Najwyższa wieża Jezusa Chrystusa ma dokładnie, jak wspomniałem, 172,5 metra. Cudowne wnętrze, zaprojektowane według naturalistycznych wzorów. A Gaudi? Gaudi umierał jak żebrak w szpitalu. Kiedy się dowiedzieli, że to Antonio Gaudi, chcieli go przewieźć do prywatnej

śmieszny. Taka jest święta cnota pokory. Dzisiaj trwa proces beatyfikacyjny Antonio Gaudiego. To dzieło odwiedzają turyści z całego świata. Kochani moi, siostry i bracia, dzisiaj wprowadzamy również do naszego sanktuarium relikwie świętego Antoniego, tego wielkiego świętego. To kolejne średniowieczne relikwie w naszym sanktuarium. Mamy już ich prawie 70. Relikwie to przecież obecność świętych, którzy priorytetem uczynili obecność Pana Boga w sobie. Święty Antoni z Padwy urodził się w 1195 roku w Lizbonie w Portugalii. Był franciszkaninem, wybitnym kaznodzieją i jednym z najbardziej ukochanych świętych Kościoła. Nie kłaniał się okolicznościom tego świata, tylko Bogu. Zasłynął niezwykłą znajomością Pisma Świętego, gorliwością w głoszeniu Ewangelii oraz wielką troską o ludzi ubogich i zagubionych duchowo. Zmarł mając zaledwie 36 lat, a już rok później został ogłoszony świętym. Był to najszybszy w historii Kościoła proces kanonizacyjny. W tradycji wiernych święty Antoni jest nazywany świętym od rzeczy zagubionych, ale przypomina jednak nie tylko o odnajdywaniu zagubionych przedmiotów jak dowód osobisty czy kluczyki od samochodu, to byłoby takie płytkie, ale przede wszystkim święty Antoni jest patronem odnajdywania tego, co człowiek traci w codziennym życiu: wiarę, pokój serca, miłość, pokorę, uczciwość, bliską relację z Bogiem. To są skarby po stokroć ważniejsze niż kluczyki od samochodu. Relikwie świętego Antoniego obecne w naszym sanktuarium niechaj przypominają nam o wartości wypowiadanego słowa, odpowiedzialności za świadectwo życia oraz o tym, że Ewangelia głoszona z prostotą i prawdą ma przemieniać ludzkie serca. W modlitwie za przyczyną świętego Antoniego kierujemy takie słowa: Święty Antoni, doskonały naśladowco Jezusa Chrystusa, któryś otrzymał od Boga szczególną moc przywracania rzeczy zgubionych, spraw, abym odnalazł rzecz, którą zgubiłem. Przywróć mi ją, jeśli jest taka wola Boża, abym ją ku większej chwale Bożej i dla mojego pożytku mógł używać. Uproś mi też łaskę u Boga, abym chociaż zgubił rzeczy doczesne, nigdy nie zgubił dobra wiecznego, czyli Boga, najwyższego dobra mojego, do którego posiadania zmierzam i za którym z całego serca tęsknię. Kochani moi, czy również w naszym sanktuarium obchodzimy Dzień Strażaka. W odrodzonej Polsce po 1918 roku w całej ojczyźnie powoływano ochotnicze straże pożarne. Tak też było i w Małym Płocku u nas. Ochotnicze straże pożarne stają się integralną częścią lokalnej społeczności. Tyle dobra dokonuje się za sprawą strażaków ochotników. Uratowane niejednokrotnie życie ludzkie, ocalone domy i gospodarstwa, nie tylko z pożarów, ale również od innych nawałnic i klęsk żywiołowych. Jakże wiele pomocy niosą przy różnych niebezpiecznych pracach. Ci też jako pierwsi są przy wypadkach drogowych, aby przecinać rozbite na złom pojazdy, aby wydobywać z nich człowieka, którego życie jest zagrożone. Jesteście nam potrzebni, drodzy strażacy, nie tylko w czasie różnych akcji, ale i w czuwaniu duchowym, na adoracji przy grobie pańskim, na procesji rezurekcyjnej, na odpustach parafialnych,

czy w Boże ciało. Miarą waszej posługi niechaj będzie również serce, dar dla bliźniego, pokorna, serdeczna służba. Święty Florian, wasz patron, niechaj oręduje za wami. Tak więc wspólnym mianownikiem tej dzisiejszej niedzielnej homilii jest serce. I nasza pokorna prośba, aby Jezus uczynił serca nasze według serca swego. Nam, którzy Go czcimy we wspólnocie intronizacji, którzy oddajemy cześć relikwiom świętego Antoniego z Padwy i wreszcie strażakom, abyście kierowali się sercem. Niechaj najświętsze serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, sprawi, że również my będziemy bardziej ludźmi serca niż rozumu, ludźmi miłości niż różnych zabiegów przemijającego świata. Niech się tak stanie. Amen. Powstańmy. W odpowiedzi na usłyszane niedzielne kazanie wyznajmy z serca naszą świętą katolicką wiarę. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie w Dzień Pański razem z naszymi radiosłuchaczami diecezjalnego Radia Nadzieja przez orędownictwo świętego Antoniego Padewskiego i świętego Floriana, patrona strażaków, skierujmy do naszego Pana i Boga pokorne i ufne modlitwy. Módlmy się za powołanych do głoszenia Chrystusowego orędzia miłości i zbawienia, aby z wiarą i odwagą głosili Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących i rządzonych, aby nie ustawali w pracy na rzecz pomnażania dobra wspólnego, umożliwiającego wszystkim godne i dostatnie życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi pogrążonych w nałogach, za zniewolonych grzechami ciężkimi, zaniedbujących święty sakrament spowiedzi, aby odnaleźli siłę do powstania i podjęli drogę nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za strażaków ochotników, aby dobry Bóg wam błogosławił i prowadził po drogach odważnego służenia bliźnim. Ciebie prosimy.
Módlmy się za zmarłych z rodzin naszych, szczególnie za polecanych w tej mszy świętej w Dzień Pański, świętej pamięci Jadwigę i Tadeusza Obryckich, polecanych we mszy gregoriańskiej oraz świętej pamięci Kaliksta Popkowskiego, wspominanego w 18. rocznicę śmierci i całą rodzinę Popkowskich, aby dzięki miłości miłosiernej Jezusa i Maryi dostąpili chwały zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy przez rzetelne wypełnianie codziennych obowiązków włączali się w dzieło budowania i rozszerzania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dzieło stworzenia i odkupienia. Prosimy Cię, abyś znając nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia codzienności, udzielił nam darów, które umocnią nas w drodze do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Jadwidze, Tadeuszu Obryckich, Kalikście Popkowskim, całej rodzinie Popkowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Antoniem Padeckim, świętym Florianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta przez środek Kościoła w postawie klęczącej.

Święty Michał Archaniele, broni nas w walce przeciw złości i zasadzką złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którąśmy przyjęli, oznacza wierny

Polecajmy siebie samych, intencje tej mszy świętej, intencje naszych radiosłuchaczy, diecezjalnego Radia Nadzieja, naszą wspólnotę intronizacyjną, wszystkich strażaków, ochotników i straże państwowe w tym dniu ich święta w naszym sanktuarium. Wszystko to składamy w niepokalanym sercu naszej Matki Pocieszenia i Nadziei z naszego cudownego oblicza Matki Bożej Małopłockiej. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki świętszej Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych. Wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, opatrzności Boża. Usiądźmy na chwilę, przeczytam jeszcze ogłoszenia, bo trudno, żeby w niedzielę nie było ogłoszeń. Z uwagą posłuchajmy. 14 czerwca w kalendarzu kościelnym, 11 niedziela zwykła. Ci w naszym sanktuarium obchodzimy 9. rocznicę intronizacji w sercu Chrystusa Króla parafii i gminy. Dziękujemy za wspólnotę intronizacji, która co tydzień modli się w każdą środę w intencji naszej parafii. O godzinie 10 odbyły się główne uroczystości intronizacyjne. Czy też wprowadzamy średniowieczne relikwie świętego Antoniego z Padwy. Niechaj oręduje za nami, abyśmy nie zagubili się w życiu. On jest patronem nie tylko rzeczy, przedmiotów zagubionych, ale też i ludzi zagubionych życiowo, którzy nie wiedzą, po co żyją te kilkadziesiąt lat na ziemi. Czy też obchodzimy Dzień Strażaka. Bogu niech będą dzięki za strażaków ochotników. Niech dobry Bóg przez świętego Floriana wam błogosławi. Za chwilę druga część uroczystości to już prowadzi gospodarz naszej gminy. Wszystko zawierzajmy Panu Bogu przez Maryję. Ci różaniec po mszy o 10 prowadziła wspólnota różańcowa ze Śmiarowa. Za tydzień zapraszamy koło żywego różańca z Chludni. Ci o godzinie 20 spotkanie z męskim kołem różańcowym świętego Antoniego Padewskiego na plebanii o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca, taca remontowo-inwestycyjna. Prace na cmentarzu, pierwszy etap są już zakończone. Drugi etap, właśnie układanie alejek, odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Musimy cierpliwie znieść ten obecny bałagan na cmentarzu, ale wszystko po to, aby było piękniej. Zamówiliśmy również nowe metalowe drzwi do budynku gospodarczego przy organistówce. Za tydzień gościmy w naszym sanktuarium duet muzyczno-ewangelizacyjny Pełnia. Śpiewać będą Jadwiga Bogdanowicz i Anatol Łazarczuk z Białegostoku. Po mszach świętych będzie można nabyć płytę, wspierając i dziękując za ich koncertowanie u stóp Matki Bożej Pocieszycielki w naszym sanktuarium. Serdecznie zapraszamy. Za tydzień również 21 czerwca na mszy o godzinie 10 obchodzimy Dzień Patronów świętego Jana Chrzciciela i świętego Tomasza Apostoła, dzień naszych kapłańskich imienin. Za wszelkie życzenia z góry serdecznie składamy, Bóg zapłać, będziemy za nie wdzięczni. Radę parafialną serdecznie zapraszam na uroczysty obiad 21 czerwca na godzinę 13:00, obiad na plebanii.
kompanii oczywiście, nie w restauracji. W tym tygodniu, drodzy moi, ostatni etap przygotowań do sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie 22 czerwca o godzinie 17. Jutro w poniedziałek i w czwartek próby, w środę świadectwo wiary przed kapłanem z kurii o godzinie 18 na nowennie i w sobotę o 10 spowiedź święta. W czwartek, w tym tygodniu, 18 czerwca o godzinie 8 rano wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Milejczyc i nie tylko. Opłaty składamy u pani Kasi. Odwiedzimy Siemiatycze, Milejczyce, Górę Grabarkę i Chodyszewo. Trwamy jako wspólnota w drugim roku przygotowań duchowych do koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. Jest to rok wiary. Organizujemy drugą część naszej pielgrzymki śladami świętego Pawła Apostoła. Rok temu byliśmy w Grecji. W przyszłym roku wybieramy się do Turcji. Termin pielgrzymki 31 marzec 2027 roku do 10 kwietnia, zaraz po Wielkanocy, gdyż Wielkanoc w przyszłym roku jest 28 marca. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się. Mamy jeszcze wolne miejsca, ale już ponad połowa osób już jest zdeklarowana i zapisana. Bez mojego ogłaszania pocztą pantoflową jakoś każdy się dowiaduje. Odwiedzimy takie miejsca jak Stambuł, czyli dawny Konstantynopol, Ankara, Kapadocja, Konia, Antiochia Pizydyjska, Pamukkale, Hierapolis, Laodycea, Kusadaszi, Efes, Troja, Kanakle i wiele innych historycznych miejsc. Jest to kolebka chrześcijaństwa. W Polsce, w Warszawie czy w Krakowie jeszcze niedźwiedzie latały tam, gdzie jest katedra na Wawelu, a tam już były bazyliki, które mają ponad 1700 lat. Kolebka chrześcijaństwa, początki chrześcijaństwa. Tak więc zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Turcji. Kolejne ogłoszenia. Zapraszamy, abyśmy zabrali za darmo gazety Dobre Nowiny. W tym tygodniu zmarł z naszej rodziny parafialnej świętej pamięci Robert Rogiński, lat 41, z Rogienic Wielkich Olszanki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Intencje w gablocie przed Kościołem. To są, drodzy moi, wszystkie ogłoszenia. Bóg zapłać za wspólnotę wiary i modlitwy. I życzmy sobie i z tym wyjdźmy z tego świętego miejsca, abyśmy byli bardziej ludźmi serca niż rozumu. Abyśmy kierowali się sercem, aby inni mówili o nas, to jest serdeczny człowiek. A być serdecznym to znaczy być magnesem, który przyciąga do siebie innych. Tego wam wszystkim z całego serca życzę. Niech dobry Bóg nam pobłogosławi, zdejmiemy szaty liturgiczne i udamy się we wspólnym korowodzie na drugą część dzisiejszych uroczystości. Powstańcie.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłocki w Małym Płocku. Grupa TGD już teraz. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Marcelina na antenie Radia Nadzieja. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy dziś w sanktuarium małopłockim. No a od jutra o godzinie 18:00 oczywiście tradycyjnie msza święta, będziemy w kościele pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. Tymczasem jest 16 minut po godzinie 13:00. Powiedzmy o tym, że przedstawiciele władz państwowych i grupa 13 byłych więźniów bierze udział w uroczystościach 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu KL Auschwitz. Rozpoczęło je odśpiewanie hymnu, złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed ścianą śmierci przy bloku 11. Nasza obecność to wyraz pamięci o pierwszych więźniach i ofiarach obozu, mówi Polskiemu Radiu Bogdan Bartnikowski, były więzień Auschwitz-Birkenau. Posłuchajmy.
1: Zachować pamięć o tych, którzy już 14 czerwca 40 roku zostali więźniami. Sami Polacy. Trzeba pamiętać o tym, bo Auschwitz-Birkenau to był obóz zagłady, ale on zaczynał się tu. Jako obóz dla Polaków, dla polskiej inteligencji, dla polskich działaczy społecznych, księży i no, bardzo często młodych ludzi.
0: Uczestnicy uroczystości złożą jeszcze wieńce przy tablicy upamiętniającej pierwszy transport więźniów znajdującej się na froncie budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia wyruszył transport 728 więźniów politycznych. Był to początek niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Little More Time, tak śpiewa Niall Horan, 25 minut po godzinie 13:00 tłum mieszkańców przywitał pierwszy pociąg pasażerski, który po ponad 33 latach zawitał, przyjechał, przybył do Łomży. Miasto nie jest już czarną dziurą na kolejowej mapie Polski. Po wielu latach wczoraj do Łomży przyjechał pociąg z Ostrołęki. Na jego pokładzie znaleźli się politycy, samorządowcy, wśród nich między innymi premier Donald Tusk, który w czasie konferencji prasowej zorganizowanej na dworcu w Łomży podkreślał, że to historyczny moment dla regionu.
1: Łomża czekała 33 lata i doczekała się. Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka, Białystok, Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy pociągami nowoczesnymi produkowanymi przez polską firmę Newag. Proszę Państwa, kolej powinna z definicji łączyć. PKP nie ma barw politycznych. Ja się bardzo cieszę, że możemy zrobić to, czego nie udało się zrobić poprzednikom. Cieszę się, że poprzednicy starali się w niektórych miejscach o to, żeby polska kolej była coraz bardziej nowoczesna. Ja tutaj nie przyjechałem do Łomży, żeby toczyć jakieś partyjne spory na temat kolei. Ja się po prostu bardzo cieszę, że wspólny wysiłek doprowadził do tego, że Łomża i inne miasta i miejscowości w Polsce będą lepiej połączone.
0: W przyjeździe inauguracyjnym wziął także udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który mówił, że to pozytywny impuls dla regionu. Posłuchajmy.
2: To bardzo dobra wiadomość dla Łomży, dla ziemi łomżyńskiej, dla województwa podlaskiego. To likwiduje wykluczenie komunikacyjne. W ogóle ziemia łomżyńska była jedną z najtrudniejszych ziem, jeśli chodzi o wykluczenie komunikacyjne, o wykluczenie właśnie kolejowe, i to się zmienia. Dzisiaj te przebudowane linie będą dawały szansę szybkiego przemieszczania się. To jest rozwój Łomży, to jest rozwój całego województwa.
0: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym w rozmowie z Radiem Nadzieja wskazywał na korzyści płynące z powrotu kolei pasażerskiej. Podkreślał również, że realizacja zadania udała się znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano. Posłuchajmy.
3: Jest to wielka szansa rozwojowa dla tej części województwa, a też dla całego województwa. Najpierw trasy Białystok, Łomża, Ostrołęka, Olsztyn, a za rok połączenie z Warszawą. Jest to historyczna chwila rozwojowa dla naszego regionu. Myślę, że ostatnie dwa lata to jest okres dobrej współpracy samorządu województwa z rządem w zakresie infrastruktury kolejowej. Przypominam, że pociąg Białystok-Warszawa jedzie dzisiaj.

0: po to, żeby przywitać pierwszy pociąg w Łomży. Będzie następował komfort funkcjonowania ludności, ale też wzrost gospodarczy. Teraz czekamy na kolejną deklarację, że do sierpnia 2027 połączymy się z Warszawą. Jeśli to nastąpi, to powiem szczerze, że Łomża już przestanie być miastem wykluczonym transportowo.
1: Mieszkańcy regionu przybyli, aby zobaczyć historyczny moment przyjazdu pierwszego pociągu. Wśród nich zarówno starsi, którzy patrzyli na to z sentymentem, ale także nieco młodsi.
2: Moim marzeniem trochę jest zostać maszynistą pociągu i chciałbym też pojeździć pociągiem.
3: Ja akurat będę korzystać, bo ja pracuję w Ostrołęce. To połączenie będzie alternatywnym dla jazdy samochodem, bo w czasie jazdy pociągiem można jeszcze coś zrobić. Jak się jedzie samochodem, to już gorzej.
4: Wielkie wydarzenie, na które żeśmy czekali. No wspaniale, bardzo się cieszymy, naprawdę. Mamy rodzinę w Polsce, więc będziemy sobie podróżować. Nie będziemy już musieli jechać samochodami. No naprawdę, wielka chwila, wielkie wydarzenie.
5: Bardzo dobrze, że kolej wraca, w końcu Łomża się rozwija. Dzięki temu będziemy mieli lepsze perspektywy połączenia. Po pierwsze, ceny autobusów bardzo wzrosły, nie oszukujmy się, a może kolej będzie trochę tańsza.
3: Pierwszy raz pociągiem dla dzieci, także zobaczymy, czy się spodoba. To znaczy, z mężem jeździliśmy, ale dzieci pierwszy raz.
6: To są moje młode lata, pociągi, także ja bardzo lubię pociągi, zawsze będę, jak mogę, tak korzystam.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas spotkania w Łomży przypomniał, że ministerstwo kilka dni temu ogłosiło przetarg na budowę nowoczesnego dworca PKP w Łomży. Pełna relacja z wczorajszych wydarzeń na Facebooku Radia Nadzieja i na radio nadzieja.pl. Demono już teraz posłuchajmy.

0: nas. Flora, Maciej Musiałowski na antenie Radia Nadzieja, 13:36, prawie na zegarkach już za nieco ponad, no źle mówię, za niespełna tydzień, tak powinienem powiedzieć, Wielkie Święto Młodych Diecezji Łomżyńskiej. Trwają zapisy na 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Wydarzenie połączone z muzyką, śpiewem, a także modlitwą odbędzie się w sobotę, 20 czerwca. Do udziału zachęca ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
1: Zapraszamy wszystkich młodych diecezji łomżyńskiej, oczywiście bez względu na wiek, młodych duchem, ale w sposób szczególny młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania, sakrament dojrzałości chrześcijańskiej na kolejny już 16. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Księża organizatorzy, duszpasterze młodzieży, a także wszyscy ludzie, którzy są zaangażowani w to dzieło, przygotowali moc atrakcji, przede wszystkim duchowej strawy dla ludzi młodych, którzy podczas tegorocznego Festiwalu Młodych 20 czerwca będą faktycznie mogli doświadczyć obecności Pana Boga w Kościele.
0: Tegoroczne hasło festiwalu to Młodzi na stulecie diecezji.
1: I również my jako duszpasterze młodych chcemy tegoroczny festiwal poświęcić młodym, którzy w Kościele Łomżyńskim na stulecie również odgrywają ogromną rolę. Chcemy Panu Bogu z jednej strony podziękować za młodych naszej diecezji, ale z drugiej strony młodzi naszej diecezji również chcą Pana Boga prosić w konkretnych intencjach, z którymi jak co roku przyjeżdżają na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej. Cały program tegorocznego festiwalu dostępny jest na stronie festiwalpłonka.pl. Tam również trwają zapisy indywidualne, jak i zapisy grupowe.
0: W programie festiwalu wykłady, konferencje, koncerty, a także adoracja i msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

0: 200 lub 300 tysięcy złotych może otrzymać młody rolnik w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Działanie realizowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy planujący lub prowadzący produkcję zwierzęcą mogą otrzymać premię w wysokości 300 tysięcy złotych. Natomiast osoby zajmujące się pozostałymi rodzajami działalności rolniczej mogą liczyć na wsparcie w kwocie 200 tysięcy. Jak mówi zastępca prezesa ARiMR Andrzej Borusiewicz, są to dobre pieniądze na start dla młodego rolnika, bo otrzymać dotację trzeba jednak spełnić kilka warunków.
1: Musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak, nie całe, przynajmniej część.
0: Przy okazji zastępca prezesa ARiMR zachęcał do ukończenia studiów rolniczych, podkreślając, że w Polsce są one na wysokim poziomie.
1: Trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
0: Nabór wniosków trwa do 30 lipca bieżącego roku. Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARiMR. Alanis Morissette, a później Antek Smykiewicz na antenie Radia Nadzieja.

0: Antek Smykiewicz, to jest Radio Nadzieja. We wczesne jeszcze niedzielne popołudnie, 6 minut do 14 brakuje. Mamy niedzielę, no a w minioną środę zakończyło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wciąż jeszcze trwają echa tego, myślę, ważnego wydarzenia. Trwało od poniedziałku. Biskupi diecezjalni, pomocnicy z całej Polski obradowali w Łomży. Zebranie podsumowano na specjalnej konferencji prasowej. To był czas bardzo intensywnych prac, ocenił arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
1: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy katechezie parafialnej, bo wiemy, że jest to dzisiejszy wymóg. Oprócz religii w szkole potrzebna jest katecheza parafialna, która będzie przygotowywać i elity duszpasterskie, apostolskie, misyjne. Chodzi też o spojrzenie na parafię jako w tym aspekcie misyjno-ewangelizacyjnym. Drugi temat, też ważny, który był podejmowany dnia 10 lat od wydania encykliki Amoris Laetitia. Wiemy, że dokument, który papież Franciszek wydał dziś, który zachęcał bardzo mocno do towarzyszenia osobom w związkach niesakramentalnych, osobom, które przeżywają trudności.
0: Arcybiskup metropolita szczeciński, szczecińsko-kamieński Wiesław Śmigiel mówił o tym, że Kościół nie zamyka przed nikim drzwi.
2: Sporo uwagi poświęciliśmy temu, aby w Kościele wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny czuły się dobrze zaopiekowane, żeby miały taką świadomość, że Kościół to jest wspólnota, która przyjmuje ich wszystkich i służy im pomocą w różnych wymiarach ich życia. Mamy pewien problem z tymi małżeństwami, które są w pierwszym okresie życia, czyli po zawarciu sakramentu małżeństwa, bo o takich rodzinach najpierw mówimy. Te rodziny nam często znikają, albo przynajmniej są mało zauważalne w duszpasterstwie rodzin, a one potrzebują wsparcia. Zresztą jak rodzina na każdym etapie swojego trwania.
0: Biskup Sosnowiecki z kolei, Artur Ważny, przypomniał, że kierowany przez niego zespół opracował wytyczne dotyczące katechezy w parafiach.
3: To, o czym rozmawialiśmy, to o tym, w jaki sposób wdrożyć tę nową rzeczywistość, ten nowy model w praktykę parafialną. I pierwsze to jest zmiana mentalności. To nie jest takie proste. Do tej pory akcent był kładziony na realizowanie programu. Teraz potrzebujemy zrozumieć, że bardziej chodzi o towarzyszenie w procesie rozwoju wiary danemu człowiekowi czy danym osobom we wspólnocie wiary. To jest bardzo ważne, żeby to towarzyszenie było obecne, że ten proces trwa, że on się nie kończy na poszczególnych sakramentach, ale to jest proces aż zmierzający tak naprawdę do śmierci.
0: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łomży było częścią obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Wydarzenie było też związane z 500-leciem katedry świętego Michała Archanioła w Łomży oraz 35-leciem wizyty ojca świętego Jana Pawła II właśnie w Łomży.

0: Nie ma miejsca jak dom, zaśpiewał Mrozu, 3 minuty po godzinie 14. W Unii Europejskiej wchodzi w życie tak zwana dyrektywa śniadaniowa, nakazuje dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Nowe przepisy dotyczą również etykietowania dżemów i soków owocowych. Pszczelarz z Kaszub, Mieczysław Grulkowski, mówił w TVP Info, że nowe przepisy ukrócą nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży miodu spoza Unii Europejskiej jako miodu europejskiego.
1: Zakazuje się filtrowania miodów, bo ci nieuczciwi filtrują te miody. Można dodać zmielonego, na przykład, dajmy na to, polskiego pyłku i w ten sposób oszukują. Miód będzie nawet spoza Unii Europejskiej. Po dodaniu polskiego pyłku jest on jako polski sprzedawany. I te kontrole super, że są i gdzie sprawdza się, że można już zakazać właśnie filtrowania miodu.
0: W przypadku miodów nie będzie można pisać ogólnie mieszanka miodów z Unii i spoza Unii. Do tej pory na półki sklepowe trafiały miody z domieszkami, na przykład z Chin. Od dziś na etykietach trzeba podawać, z jakich krajów i w jakich proporcjach pochodzi sprzedawany miód. Wraz z wejściem w życie dyrektywy śniadaniowej zakazana będzie sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego i enzymów, które umożliwiają sprawdzenie pochodzenia. Nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i minimalnej zawartości owoców w dżemach. Crowded House na antenie Radia Nadzieja.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie dziś, jak zapowiadał Donald Trump, do podpisania memorandum o porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nieoficjalnie wyciekają jednak kolejne szczegóły dokumentu. Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na który powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśninę Ormus dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie 25 miliardów dolarów irańskich aktywów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy. Źródło Reutersa nie wspomina o Libanie. Dotąd Iran stanowczo podkreśla, że zaprzestanie walk na tamtym froncie jest niezbędnym warunkiem porozumienia. Wcześniej amerykański prezydent oraz premier Pakistanu, który jest głównym mediatorem w negocjacjach, informowali, że wstępne porozumienie kończące wojnę na Bliskim Wschodzie będzie podpisane w niedzielę. Iran zaprzeczył jednak, że miałoby nastąpić to tak szybko. Tymczasem izraelski atak na budynek mieszkalny w Dachie w południowej dzielnicy Bejrutu nastąpił. We wspólnym oświadczeniu premier Benjamin Netanyahu i minister obrony Izrael Katz podkreślili, że to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah. Nie ma jeszcze informacji o zabitych i rannych. Izrael twierdzi, że w zaatakowanym budynku działały służby komunikacyjne Hezbollahu. Nie wiadomo, jak atak ten wpłynie na podpisanie porozumienia między USA a Iranem, do którego według Donalda Trumpa i mediującego premiera Pakistanu, tak jak mówiliśmy, miało dojść dzisiaj. Ponieważ Iran uzależniał rozmowy pokojowe od zaprzestania walk w Libanie. W ubiegłą niedzielę izraelski atak na południe Bejrutu wywołał najpoważniejszą eskalację działań wojennych od czasu kwietniowego zawieszenia broni i niemal zniweczył rozmowy pokojowe. Waszyngton-Teheran, Izrael, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczął wojnę w Iranie, nie tylko nie bierze w nich udziału, ale też regularnie odpowiada się za dalszą operacją militarną. Izraelska armia wydała dziś nakaz natychmiastowego opuszczenia aż 29 miejscowości na południu Libanu. Ponad połowa z nich położona jest w głębi kraju, nawet 30-40 kilometrów od granicy z Izraelem. Na południu Libanu wciąż trwają ciężkie walki, a ofensywa izraelska doszła aż do rzeki Zachrani. Kaja na antenie Radia Nadzieja, 16 minut po 14:00.

0: Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim mieście Linyj. Biało-czerwoni przegrali dwa pierwsze sety, ale odrobili straty i odnieśli drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicia zakończyli pierwszy turniej z dorobkiem 2 wygranych i 2 porażek. Wcześniej pokonali Kubańczyków i przegrali ze Słoweńcami oraz Japończykami, mówi atakujący Bartosz Gomułka.
1: Podsumowując cały turniej, można powiedzieć, że na pewno bardzo dobry mecz ten pierwszy z Kubą. Potem zagraliśmy 2 tiebreaki. Praktycznie na styku, tak właściwie brakowało jednej piłki, troszkę więcej może ryzyka od nas, żebyśmy przechylili to na naszą stronę. No i dzisiaj naprawdę zaczęliśmy średnio, ale niektórzy zawodnicy weszli dobrze z ławki i udało się wygrać ten mecz też po tiebreaku. No jeżeli chodzi o nas po Chinach, teraz wracamy. Lekki odpoczynek i zaczynamy treningi w Spale.
0: Przyjmujący Bartosz Zych tak podsumował starcie z Ukraińcami i cały turniej.
2: Turniej nie należał do najłatwiejszych. Pierwszy mecz z Kubą akurat było 3-0. Kolejne mecze to 3 tiebreaki, bardzo ciężkie mecze. Szczególnie ten ostatni był najlepszy, bo go wygraliśmy. Ciężko weszliśmy w mecz, przegraliśmy pierwsze 2 sety. Potem wróciliśmy, zaczęliśmy bardzo dobrze grać i udało nam się zwyciężyć ten mecz. Dla mnie to bardzo fajne wydarzenie, bo jeszcze nigdy nie byłem na WNL-u i naprawdę niesamowite emocje przeżyłem tutaj i mam nadzieję, że to nie ostatnie.
0: Selekcjoner kadry Nikola Grbić tak ocenił turniej w Chinach.
3: Myślę, że jest bardzo dobry dla nas. Nie mówi o wyniku, mówi o doświadczeniu, bo naprawdę mieliśmy różnych meczów. Bardzo łatwe z Kubą, a potem 3 bardzo trudne, gdzie każdy był na swój sposób inaczej. Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników. Ja wiem, że są dla mnie bardzo ważne, bo poznałem dużo i lepiej zawodników, bo czasami oni muszą być w tej sytuacji, w której przegrywamy, w której gramy i mamy okazję i potem nie zrobimy, co musieliśmy zrobić. Kiedy przeciwnik gra bardzo, bardzo dobrze i nie możemy robić nic. I dlatego myślę, że te rzeczy, o których mówię cały czas od pierwszego dnia, kiedy zaczynaliśmy pracę, miały swoje potwierdzenie na tym turnieju. I dlatego myślę, że naprawdę był bardzo, bardzo ważny turniej dla nas, a na końcu to zwycięstwo z Ukrainą będzie dla nas dużo ważne. Ważniej niż wygraliśmy 3-0 lat, bo wrócić się po 2 przegrane mecze, być 2-0, przegrywać i wrócić się i wygrać, myślę, że naprawdę to może nam pomóc mieć dużo pewności w siebie. Wartość tego wyniku, ja nie oglądam tylko statystyki, oglądam to naprawdę pewności siebie. Wracamy wtorek rano, potem środa zaczynamy od razu z Szilownią, trenujemy do soboty, potem 14, która będzie w Gliwicach, jedzie do Gliwicach w niedzielę wieczorem. Drugi zespół zostaje w Spale, żeby kontynuowali pracę i trenować. W trakcie turnieju w Gliwicach może być, że będę zmienił kilka zawodników, bo mamy możliwości to zrobić. Jeszcze nie zdecydowałem, kto i kiedy. Będę najlepiej to zrobić, kiedy wraca do Spały. Nie martwię się, ale jak każdy sezon mamy kilka sytuacji, które muszę ogarnąć. Program będzie oczywiście zmieniony. Gramy 2 dzień przerwy, 2 mecze i myślę, że mamy możliwości to zrobić bez dużo problemów i to jest program następne 2 tygodnie.
0: W ogólnej tabeli Ligi Narodów Polacy awansowali na 6. miejsce z dorobkiem 8 punktów. Liderem jest Brazylia, która ma 3 zwycięstwa bez straty seta. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany od 24 do 28 czerwca w Gliwicach. Rywalami obrońców trofeum będą Belgowie, Turcy, Niemcy oraz

0: Kilkanaście milionów osób w sumie znalazło się w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady, w tych zlokalizowanych na terenie okupowanej Polski. Życie straciło nawet 5 milionów osób. To tak jakby zniknęło 5 największych miast w Polsce. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. To okazja, by przypominać los więźniów, a ten był okrutny nie tylko w obozach zagłady, mówi reporterce Polskiego Radia Necie Łuczkowskiej Marzena Szulc z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
1: Choćby robotnicy przymusowi, którzy byli zatrudniani przy budowie fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Ci ludzie pracowali w strasznych warunkach. Oni mieli kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia. Nie muszę chyba dodawać, że pracowali bez żadnych środków ochronnych. To też powodowało wysoką śmiertelność wśród właśnie tych osób.
2: To nie musiał być obóz koncentracyjny, żeby ludzie ginęli.
1: Ci ludzie często byli wykańczani pracą, a jak nie dawali rady pracować, to po prostu byli zabijani albo umierali z wycieńczenia. Jesteśmy winni im pamięć.
0: Dzień Pamięci przypada w rocznicę przybycia do Auschwitz pierwszego masowego transportu więźniów politycznych, składających się głównie z Polaków, żołnierzy, członków ruchu oporu, inteligencji. 14 czerwca 1940 roku uznaje się za formalny początek funkcjonowania tego obozu. Przypomnę, że słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu. 35 minut po 14.00.

Zespół New York Knicks, którego zawodnikiem jest Jeremy Sochan, wywalczył mistrzostwo koszykarskiej ligi NBA. W piątym finałowym spotkaniu Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-1. Najskuteczniejszym zawodnikiem sobotniego wczorajszego meczu był Brunson, który zdobył 45 punktów dla zwycięskiej drużyny. Reprezentant Polski Sochan pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund. Stał się pierwszym polskim koszykarzem, który wywalczył tytuł w NBA. Do New York Knicks trafił w lutym właśnie z San Antonio Spurs. Przed nim w wielkim finale zagrał tylko Marcin Gortat w 2009 roku w barwach Orlando Magic. Dla zespołu z Nowego Jorku to trzeci tytuł w historii. Poprzednio zdobywali mistrzostwo w 1970 i 1973 roku. Tom Gregory, później Paweł Domagała na antenie Radia Nadzieja.

0: Paweł domagała. Parku Jana Pawła II w Łomży stanęła nowa instalacja świetlna. To sporych rozmiarów napis Łomża z logo miasta. Pomysł zgłaszali sami mieszkańcy, mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
1: Już od dłuższego czasu mieszkańcy naszego miasta zwracali uwagę, że brakuje też takiego miejsca, gdzie można byłoby zrobić zdjęcie. Bardzo dużo miast ma właśnie takie napisy, gdzie mieszkańcy albo osoby, które przyjeżdżają, uwieczniają to na swoich zdjęciach. Później gdzieś ten przekaz Parku Jana Pawła II, taki napis zdecydowaliśmy, że postawimy. Jest to miejsce przystosowane dla dzieci, dla najmłodszych na dole. Przy tym napisie mogą te dzieci sobie usiąść. Młodsze pewnie gdzieś też na tych literkach.
0: Dodajmy, że napis jest monitorowany 24 godziny na dobę. Grupą muzyczną przystanku Jezus na antenie Radia Nadzieja już teraz, a następnie przeczytam intencje, które Państwo nadesłaliście do radiowego studia. W tych intencjach już o 15 będziemy modlić się. Będziemy te intencje polecać, modląc się koronką do Miłosierdzia Bożego. Będzie to transmisja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy radia. Nadzieja, miłosierny Boże, daj radość życia wiecznego świętej pamięci Reginie Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie. Polecam intencje Panu Bogu wiadomą o łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowski, o dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboskach w intencjach Bogu wiadomych. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i o zdrowie. Modlę się dla Oliwii, o życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni za sobą i mogły chwalić razem Boga. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O Boże, błogosławieństwo, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Ojcze Niebieski, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, o wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. W intencji tatusia Antoniego Rainko w dniu jego imienin o zdrowie Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia Szczodrego i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra, Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich i Tyborowskich, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodziny Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzechów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych i Dodów, za świętej pamięci Eugeniusza Olszewskiego, Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, za świętej pamięci Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadzia Serafin. I kolejna z intencji, Matko Pięknej Miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. W intencji Szymona, łaskę uzdrowienia duszy i Boże prowadzenie w chorobie i znalezieniu pracy. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. I kolejna z intencji. Proszę Jezu o bezpieczny i pomyślny przebieg jutrzejszego badania medycznego. Andrzej. Intencja, która została nadesłana 12 czerwca. I jeszcze jedna intencja. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, to pomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona.

bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest. Panie Jezu Chryste, miłosierdzie wcielone i ukrzyżowane, Ty najpełniej w tej godzinie ukazujesz, czym naprawdę jest miłosierna miłość, jak wiele kosztuje, jak jest wielka, skoro oddałeś za nas życie, za nas, grzeszników. Wydaje się, że to miłosierdzie, które objawiasz nam z wysokości krzyża, jest zbyt trudne, że jest dla nas nieosiągalne. Ogarnia nas lęk na samą myśl, że i nas może kosztować tak wiele. Szukamy więc łagodniejszej wersji miłosierdzia. Tymczasem prawdziwe miłosierdzie kosztuje. Kosztuje wiele poświęcenia, wysiłku, czasu, serca. Miłosierdzie wymaga rozeznawania, podjęcia ryzyka, a nawet nieraz wielkiej ofiary. Tak, Jezu, Ty ukazujesz, że prawdziwe miłosierdzie ma wymiar krzyża. Czy my nie jesteśmy zbyt słabi, by czynić miłosierdzie? Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosiernym. Taka jest Twoja odpowiedź. Nie lękajcie się, bo ja jestem z wami. Oczekujesz więc, Jezu, że podejmiemy trud prawdziwego miłosierdzia. Tak, Jezu. Ale będzie to nasz wspólny trud. Będziemy nieść ten krzyż razem. Razem z Tobą. I razem dojdziemy do poranka zmartwychwstania. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, udziel Kościołowi żywej wiary w Twoją moc i opiekę, abyśmy odważyli się świadczyć miłosierdzie wszystkim, których stawiasz na drogach naszego życia. Spraw, abyśmy mimo lęku przed trudem i ofiarą jeszcze bardziej Tobie ufali, bo potężna jest przecież Twoja łaska, większa niż nasza słabość. W strumieniach krwi i wody zanurzamy całą ludzkość, aby otworzyło się na piękno i bogactwo Twego miłosierdzia, które jest zdolne budować na ziemi cywilizację miłości.

0: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od zazdrości, nienawiści, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników, ludzi, których spotykamy w życiu, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje, wypełnia Twoja miłość, Twój pokój i Twoja radość. Błogosław, Panie, naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnej odnowy naszego narodu. Sprawującym władzę w Europie i świecie udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Udziel potrzebnych łask chorym, cierpiącym i konającym. Otwórz bramy nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Ewige Vater, ich opfere dir auf die Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dobro najwyższe, pragnę Cię kochać tak, jak nikt na ziemi jeszcze Cię nie kochał. Pragnę Cię uwielbiać każdym momentem życia mojego i wolę swoją ściśle jednoczyć ze świętą wolą Twoją. Śpiewam Ci w swej duszy nieustanny hymn. O mój Jezu, wkładaj sam słowa w usta moje, abym mogła Cię godnie uwielbiać.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinę miłosierdzia. W godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach. Za chwilę, za 5 minut, audycja Słowo Życia. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Chrystus Pan posyła uczniów, przekazuje im misję głoszenia Jego nauki. Zauważmy jednak, że mówi wcześniej: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zadania, które są do zrealizowania na Bożym żniwie, są niezwykle ogromne. Dlatego Pan wzywa uczniów do modlitwy, do prośby o żniwiarzy. Wezwanie do modlitwy, które jest i dziś aktualne. Dlatego musimy w naszej modlitwie pamiętać także i o tej prośbie, którą byśmy kierowali do Boga, o nowe, liczne, gorliwe powołania do tego, by pełnić Jego służbę w Kościele Świętym. Trzeba też prosić za powołanych, prosić o szczególne wsparcie dla każdego z tych, których Pan już powołał, którzy różne zadania realizują je i dla Bożej chwały, i dla pożytku bliskich.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sklep Auchan w Parku Handlowym Mackiewicz w Łomży świętuje swoje pierwsze urodziny. Od 15 do 19 czerwca czeka na Ciebie wyjątkowy prezent. 10% rabatu na każdy paragon. Tak, każdy, bez wyjątków. A już 20 i 21 czerwca, w weekend Wielkiego Świętowania, przygotowaliśmy super ceny na wybrane produkty, idealne na letnie zakupy. Przyjdź i sprawdź, jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Auchan, Twój sklep. Świętuj z nami w Parku Mackiewicz w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowe dni pola 2026.com.
1: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Nieskromnie to zabrzmi, ale chyba lepszego łącznika z audycją sprzed dwóch tygodni nie mogło być. Miles Davis i Sonny Rollins razem. Rok 1954 i album zatytułowany Miles Davis with Sonny Rollins. Pozostali muzycy, również prawdziwe legendy, Horace Silver fortepian, Percy Heath kontrabas, Kenny Clark perkusja. 10-calowa wówczas płyta zawierająca 4 nagrania trwające w sumie niecałe 21 minut. Z tych 4 jedna jest kompozycja George'a Gershwina, a 3 Sonny'ego Rollinsa. Ari Jean O'Leo i zamykający ten krążek temat Doxy, który właśnie usłyszeliśmy. Doxy jest jednym z wielu najbardziej znanych tematów Rollinsa i chyba ulubionych, bo gdy wkrótce saksofonista założył własną wytwórnię płytową, nazwał ją Doxy Records. No, temat ten uwielbiał wielu artystów, należał do nich również Jan Ptaszyn Wróblewski, który zresztą otwarcie przyznawał, że Sonny Rollins był jego największą inspiracją. Wiele anegdot istnieje na temat powstania Doxy i na temat tego tytułu. Nie będę ich przytaczał. Powiem tylko, że w języku greckim doxa oznacza blask, wspaniałość. W Nowym Testamencie natomiast to słowo oznacza chwałę, majestat. Zgodzicie się chyba Państwo ze mną, zwłaszcza starsze pokolenie moich szanownych słuchaczy, że Sonny Rollins oprócz niewątpliwej wyjątkowości jako artysta posiadał również wiele wybitnych cech jako człowiek. Mimo że prawdopodobnie nikt z nas nie miał zaszczytu porozmawiać z mistrzem, to czuliśmy jakąś trudną do opisania więź z nim. Więź, gdy słyszeliśmy jego ton saksofonu, gdy słyszeliśmy nagrany jego głos, nawet specyficzny sposób reagowaliśmy na brzmienie jego nazwiska. Wydaje mi się, że działo się tak dzięki niesłychanej bezpośredniości Rollinsa na scenie w stosunku do publiczności, także poza sceną. Pozostało przecież masę wywiadów z nim. Kto miał szczęście być na koncercie Rollinsa, nieistotne gdzie i kiedy, ten pamięta i nigdy nie zapomni jego serdeczny, rozbrajający uśmiech.

kierowany do słuchaczy. I te cechy, bezpośredniość, przejawiały się w jego muzyce. No, wszyscy to słyszymy, coś w rodzaju bliskości w grze Sonny'ego Rollinsa. Dlatego nie jest łatwo pogodzić się z jego odejściem, nawet nie jest mi łatwo prowadzić dzisiaj ten program. Pamiętacie Państwo, od kilku lat każde urodziny mistrza, które przypadają na 7 września, starałem się uczcić jego muzyką. Najpierw były to pojedyncze nagrania, a od kilku lat prezentowałem około 7 września całe płyty Rollinsa. W pierwszej audycji w tym radiu 7 marca 2002 roku umieściłem między innymi nagranie Rollinsa. I gdy obudziłem się 26 maja, naprawdę jakoś dziwnie przyszedł mi na myśl Rollins. Potem dopiero stulecie urodzin Davisa. Tamtego poranka zacząłem zastanawiać się, które nagrania wybiorę na 7 września z okazji 96. urodzin artysty. Potem dopiero dowiedziałem się, że zmarł. Dlatego pozwolicie, dzisiaj podzielę się z wami tymi nagraniami mistrza, które wtedy, trochę więcej jak 2 tygodnie temu, przyszły mi na myśl do zaprezentowania na 7 września. Oto jeszcze jedno wspólne nagranie z Milesem, odrobinę młodsze od poprzedniego, bo zarejestrowane 16 marca 56. Davis miał wtedy 29 lat, Rollins 25. Temat nazywa się Weird Blues, dziwny blues. Kompozycja przypisywana jest Davisowi, ale ponoć napisana została przez Coltrane'a. Nawet wielu jazzmenów nazywa ten utwór Train's Blues. Jakkolwiek byłoby, solo Rollinsa was zachwyci, zresztą nie tylko jego. Oto skład całego kwintetu. Sonny Rollins, saksofon tenorowy, Miles Davis, trąbka, Tommy Flanagan, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Earth Taylor, perkusja.

Słuchając razem z Państwem tego cudownego wykonania, nasunęła mi się taka refleksja, bo przeczytałem lub obejrzałem wiele wywiadów z Sonnym Rollinsem i w jednej kwestii ośmielę się z nim nie zgodzić. Otóż powiedział on kiedyś, że nie wierzy w przemianę człowieka pod wpływem muzyki. Pamiętam, jak mówił: nikt, wychodząc z jakiegoś koncertu, nie powiedział sobie: teraz będę inny, będę lepszy. Myślę, nawet jestem przekonany, muzyka Rollinsa u wielu słuchaczy powodowała duchową przemianę. Z pewnością nie jest to wyłącznie moje zdanie. Następnym utworem, o którym pomyślałem, że zaprezentuję w urodziny mistrza, jest jego rozbudowane dzieło z 1958 roku, The Freedom Suite. Kompozycja nagrana w trio: Oscar Pettiford kontrabas, Max Roach perkusja, bez instrumentu harmonicznego. I w tym po części tkwi symbolika tytułu: suita wolności, jako swoboda improwizacji, bez harmonicznych ograniczeń. Ale poza tym, w dołączonym tekście Rollins jasno mówi o aspiracjach Afroamerykanów do wolności. Przypominam, były to lata 50. ubiegłego wieku, a w 54. roku ruchy wolnościowe czarnej społeczności nabrały, że tak powiem, rozpędu. W wspomnianym tekście Rollins napisał: Ameryka jest głęboko zakorzeniona w czarnej kulturze, w języku potocznym, w humorze, w muzyce. Jakąż ironią jest, że czarnoskóry człowiek zostaje za to nagrodzony nieludzkością. I możecie sobie Państwo wyobrazić, że ten tytuł płyty The Freedom Suite nie spodobał się w tamtych czasach białej społeczności do tego stopnia, że wymogła na wytwórni Riverside wycofanie albumu z obiegu i wypuszczenie go pod innym tytułem jako Shadow Waltz. The Freedom Suite składa się z pięciu części przechodzących płynnie jedna w drugą. Pierwsza trwa około 8 minut, to zdecydowany motyw otwarcia, po niej krótki minutowy walc, następnie 6-minutowa jakby ballada improwizowana. Wspaniała jest ta część, najbardziej wzruszająca. Po niej znów usłyszymy 1-minutowy motyw walca i 3-minutowy jakby finał utrzymany w żywym tempie, bardzo ekscytujący. Ponad 19 minut muzyki, w której dzieje się wiele. Kontrastujące motywy, żarliwe sola wszystkich muzyków tria.

The Freedom Suite. Jako ciekawostkę powiem, w 2002 roku kompozycja ta doczekała się reinterpretacji przez wybitnego saksofonistę Davida Eswera, młodszego o 19 lat od Rollinsa, niestety nieżyjącego już, zmarł w 2012. Był on uczniem Rollinsa, zresztą Rollins bardzo pomagał młodemu Eswerowi. Eswer zarejestrował ze swoim kwartetem 4 części tej suity, ale znacznie rozbudował je. Sony miał z uznaniem wyrazić się o wersji swojej kompozycji zarejestrowanej przez kwartet Davida Eswera. Chciałbym teraz zaproponować nieco lżejszą kompozycję w wykonaniu Rollinsa. Jak wiemy, potrafił on nawet lżejsze piosenki wykonać w taki sposób, że największy jazzowy purysta otwierał usta z zachwytu, słuchając takiego nagrania. Mnóstwo znajdziemy tak zwanych lżejszych nagrań w twórczości Rollinsa. Sięgnąłem po stare nagranie z końca 56 roku piosenki Sonny Boy, napisanej jeszcze w latach 20. przez Raya Hendersona, Buddy'ego DeSalve i Leo Browna. Płyta z tym nagraniem, również zatytułowana Sonny Boy, ukazała się dopiero w 61 roku. Oto skład. Kenny Drew fortepian, George Morrow kontrabas, Max Roach perkusja i będący w znakomitej formie Sonny Rollins saksofon tenorowy.

0: bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Już czas audycji oficjalnie minął, ale fragment tego nagrania bardzo chciałem zaprezentować w urodziny Sonny'ego Rollinsa, a zaprezentuję w audycji żegnającej wielkiego mistrza. W 1985 roku Sonny wystąpił zupełnie solo w ogrodzie jednego z Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. Zapis tego niecodziennego koncertu wydała w tym samym roku wytwórnia Milestones. Dwa traki zawiera ten album, każdy z nich trwa 28 minut mniej więcej. Usłyszymy fragment pierwszego traku. Pomysły, które tworzą się w głowie Rollinsa, są natychmiast przetwarzane za pomocą instrumentu. Tworzyły się w głowie Rollinsa między innymi cytaty innych kompozycji z historii jazzu. A ja wybrałem jeszcze jeden cytat z wypowiedzi Rollinsa z 2009 roku. Oto on. Myślę, że gdy twórca kończy pracę, kontynuuje ją w następnym istnieniu. Jestem osobą, która wierzy, że to życie nie jest zupełnym i ostatecznym rozwiązaniem. Osoba duchowa tak się czuje. Żegnaj, wielki mistrzu, twoja muzyka będzie żyła. To było 1267 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.